Bitondo. Ah, najua Angel mwa kuigomba. Najua mama Jado. Ah, biko natingizika pole pole pale. Musikilize, twende. Yonde, yonde. Najua mtu mimi nakumbuka pale, mesita musema. Twende nao, ale.